Tato Marmo ngono kok. Wah, kenek godol jak polo. Merocel uteke. Wah, mati kowe.